de azul y dom. Namaye, priatel siena y tananos. Znam da smo griješnici duši.